0: Eskapłock.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem

0: Reklama.
1: Firmy to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard, Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
2: I po reklamie.

0: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś na płockim niebie zdecydowanie więcej słońca niż w ostatnich dniach. Temperatura maksymalnie powinna wynieść 16 na plusie, to po południu około godziny 15. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Szpitalnej oraz na Wyszogrodzkiej.
1: Jest to 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog, a chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
2: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
1: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
3: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
4: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
5: No na pewno jakiś tam będzie.
6: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
4: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
6: Nie jestem.
5: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
1: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
0: SK Płock News. Uwa von Hera. Ranking szkół zwolnieni z teorii wyróżnia szkoły, które wspierają rozwój praktycznych umiejętności poprzez działanie. Na 96. w kraju, a 17. miejscu na Mazowszu uplasowała się płocka Mała Chowianka. W tym roku w rankingu znalazło się 507 szkół z całej Polski. W ostatni weekend maja w Płocku odbędą się Mistrzostwa Polski Parkour.
7: Podobnie Flow Park na osiedlu Podolszyce Północ. Infrastruktura jest odpowiednia. Natomiast w tym roku jeszcze powstanie Tor Ninja.
0: Powiedział nam Adrian Fabrykiewicz. Imprezę poleca Radio SK.
8: Janke, Kama i Wiktor.
9: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
10: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję zaskoczenie pełne. Jestem zszokowany wręcz.
9: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej to.
10: Dziękuję bardzo.
11: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
9: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.
12: Czy to się

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział: wszystko okej? Okay? A ja no...
2: Tak. Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho!
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: To mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli, to mam, ale żeby przed czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciąga.
1: Ale co, cicho
2: tam. Powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło?
1: Czy i zdziwiło? Co? No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Tak, są wkładki
0: plastikowe
2: takie...
0: Plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranne... Prasowanie.
1: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry, tak,
0: słuchajcie.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
2: Och, Iza, tak, bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuję się w niej troszkę. Mhm. I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, no. Która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam, ludzie są pokrzanieni.
2: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej. Nasze podwórko polsko-hiszpańskie. Laura Lewandowska, córeczka Roberta i Ani, została sfotografowana, jak spaceruje do szkoły z plecakiem, z plecaczkiem. Ja już tego dalej nie powiem.
1: To ja powiem.
2: To jest prawda?
1: No, za prawie 1000 zł.
2: Ojej,
1: no ale no, słuchajcie, no jak się zarabia no, tyle, co oni, to plecaczek za 1000. No,

0: nie idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze, idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: SK.
1: Reklama.
2: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy. Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina da dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
2: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
14: Ja dziś raz jeszcze spoglądam na mapy pogodowe naszego miasta. 16 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać termometry po południu, czyli po godzinie 15. Na niebie więcej słońca, ale momentami będą tam także chmury. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Szpitalnej, na Wyszogrodzkiej oraz na osiedlu Międzytorze.
13: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
15: 6.30 to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
15: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor.
19: Wiktor.
20: Radio
21: SK.
1: 31 minut po godzinie 6. Cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
12: Zapraszamy, halo, halo.
1: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
16: Oj, dłużej jest takich osób rzeczywiście. No. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
1: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
17: Już jestem w

0: Sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy. A że lato się zbliża, jak co roku, delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: To do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje, za każdym razem te wagi jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK. Zgłoszenia oczywiście gdzie?
1: No? Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama.
5: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
6: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędnie jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Wymienił pan stary piec na nowy.
8: Oszczędnie jest i mniej kopci.
7: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
9: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
7: Jak pan grzeje bez opału?
10: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
7: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
11: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic. Materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snu. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
13: Kochanie, zdecydowałem, że porządek musi być. Pozbywamy się z domu rzeczy zbędnych, niepotrzebnych i przestarzałych.
14: Skarbie? Chodzi ci o mamusię czy o mnie?
13: Nie no, złom i karton trzeba wywieźć. Do Kronu. W Kronie najlepiej sprzedać złom i karton. Pieniądze mi dadzą, będziesz szczęśliwa i ty, i mamusia. Tylko do Kronu ze złomem i kartonem.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
17: I po reklamie.

0: 12 minut do 7. Happy birthday to you. Naprawdę pięknie. Jakbym słuchał Eurowizji.
1: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
2: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoją urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
1: Tak jest. Serio? No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, a ty masz power i wychodzi zakoł power.
1: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu Bułeczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
2: Domyślam się.
1: No i co?
2: Od mojego partnera.
1: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
2: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
2: Pomocnik tapicera, o.
1: O. Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
1: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba tapicerska. Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiem, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy! Zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Dorzucamy się do twojego kolejnego, no, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą
0: pizzerię.
1: Stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
2: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego. Pawełku!
2: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę na Narodowej. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu. Proszę bardzo, nie ma problemu.
2: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: I po reklamie.

0: ruch komunikacyjny w Płocku rozkręca się coraz bardziej, więcej samochodów, m.in. na Wyszogrodzkiej, na Kilińskiego, Otolińskiej czy też Koblińskiego. Pamiętajcie, że zamknięty dla ruchu jest odcinek ulicy Wyszogrodzkiej od Słonecznej do Batorego. Dziś maksymalnie termometry pokażą 16 na plusie.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
2: Jeden strzał pani słyszała, tak?
3: Tak. Ja siedziałam i patrzyłam, mówię, co tam się stało.
4: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
5: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
0: SK Płock News. Kuba Honchera, ruszyły zapisy na juwenaliową grę terenową. Odbędzie się na 27 maja, a jej motyw przewodni to mitologia grecka.
6: Nie ma żadnych określonych reguł, więc najważniejsza jest kreatywność, a tej studentom zdecydowanie nie brakuje.
0: Powiedziała Marta Podlasińska. Zapisy prowadzone będą do 25 maja. Tego w Płocku jeszcze nie było. Płocki fotograf Wojciech Zaręba przyjeżdża do kraju, aby zainaugurować w Płocku polskie tournée gdańskich fotografów Mary Sarkody i Teofilusa Seta Opoku. Wydarzenie 29 maja w Domu Warsztat.
7: Janka i Wiktor w Radiu SK.
8: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
9: Jarkes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
8: A, właśnie, zdziwionko jest. No, tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie przez kierownicę, przewrót w przód. A, dobra, dobra.
9: A u was? Co was dziwi?
10: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
11: Sokrates.
8: No dobra, Justin Bieber teraz od was z samego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
9: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: której SK 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec, ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria teraz, trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na później nie
1: tak.
0: Wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: Ale ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, Marysia. Z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: O, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami, wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie, a mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą z teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No, schodki w ogóle będą słyszeć to, co się będzie się działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie...
0: podwójne zaproszenie na koncert Maty, który już w ten weekend odwiedzi PGE Narodowy. I gdzieś tam może złapiecie się wzrokiem, kiedy będzie przelatywał po tłumie i sprawdzał, kto przyszedł, no.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, że się tego nie spodziewałam. Jeszcze nie wiem, dopiero właśnie napiszę teraz znajomym, że w ogóle myślę,

0: 7:00, Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i o, chyba jednak mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
0: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
3: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
4: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na Ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
9: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że na utrudnienia natkniecie się jadąc z Kazimierza Wielkiego w stronę Szpitalnej. Poza tym zamknięty jest odcinek ulicy Wyszogrodzkiej, utrudnienia także na Kolberga czy Stodułkiewicza. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie będziemy mieli 16 na plusie.
8: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
10: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski województwa łódzkiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
10: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki,
12: Kama i Wiktor.
13: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
14: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
15: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
13: Brawo na pana, gratulujemy!
16: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankeks?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Powiem ci.
1: Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze, dobra, ale dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację. Tak.
1: Jak będziesz chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: Okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Ciężko, no...
0: Oj nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki, mam na ciebie ochotę, wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej.
1: Okay. No, także...
3: Masz z reguły.
1: Ochotę. Z reguły, no, ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź. Mhm.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Ha, ha, ha. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Paweł,
0: dawaj, ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo. 664-402-302. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, chyba telefony dzwonią. Dawaj,
3: jest, odbieraj. Odbieraj.
0: Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozpytywany.
0: Jestem.
1: Wow! O, i tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: Ach, przepraszam. O, na stacjach?
1: No jesteś tam popularny nawet, no.
0: Na stacjach?
1: Masz tam swoich fanów, tak.
0: A jakich stacjach?
1: No i gadaj z człowiekiem, no.
5: Radio SK.
0: Stacjach paliw?
1: Nie, stacjach nie paliw.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
7: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: I po reklamie.

0: 2 Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczumarda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Wie pan co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, chciały, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie ocucę, czy ja nie ocucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: O Jezu, coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenie na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
0: Kim jest Jankes?
1: To może jestem Noselem?
0: Na pewno nie. Na pewno!
1: Nie obrażaj Nosela.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numery, gramy na Antonie Radio SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Youngest. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Youngest, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No? Dziękuję.
3: Dobra, nie?
1: Dobra, no? Odpowiedź, wzięliście na klatę, okej. Okay.
0: Jesteś skąd, lecz nie wiadomo skąd.
1: Jestem. Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. Pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: Zaczynamy od ważnych informacji dla osób zmotoryzowanych. Już od jutra całkowicie zamknięta zostanie jezdnia północna Alei Koblińskiego oraz Jachowicza. Zamknięty będzie także fragment ulicy Bielskiej od Jachowicza do Tysiąclecia. Jeśli chodzi o pogodę, to chłodno czuć maksymalnie 16 na plusie.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
6: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
7: Za pierwszym.
6: Wyglądam.
7: Za pierwszym.
6: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
8: SK Płock News.
0: Kuba Honchera. Od jutra wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w centrum Płocka. W Alei Jachowicza i Alei Koblińskiego na odcinku między skrzyżowaniami z ulicą 11 listopada oraz Łukasiewicza oraz na ulicy Bielskiej na odcinku Jachowicza Tysiąclecia. Ograniczenia w ruchu dotyczyć będą zarówno pojazdów, jak i pieszych. Trwają zapisy do czwartej edycji biegu górskie-tumskie.
9: Niektórzy dobiegają na metę, to mówią, że wow, to w ogóle chyba było moje najtrudniejsze 5 kilometrów w życiu, ale w ogóle było super ekstra.
0: Powiedziała nam Małgorzata Smolicka.
10: Kama i Wiktor.
7: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
6: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
7: Dawaj.
11: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
7: O, nie wierzę.
12: Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się.
7: Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
13: Ciężko by było.

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ale on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nie było, nikt nie słyszał.
0: To teraz jest ten moment z kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze opcją, to no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, rzuciłem, że hot dogiem to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by w tym przypadku nie działa.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle. To musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Okay. Nie teraz. Podpowiedź poproszę.
0: To była podpowiedź?
3: Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę o inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: No pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.
4: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
3: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
3: Nie, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej.
0: Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
3: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
3: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
4: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: Och. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę.
3: Pistolet?
0: No jaki pistolet?
3: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
3: Jak?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
0: No?
5: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
3: Jest to u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
3: Czekaj, to nie była propozycja. To, ja to powiedziałem?
6: Cześć, Eska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
3: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to.
0: Nie.
3: Czekaj, ale to nie. Ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety, wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
3: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
3: To już koniec.
0: No.
3: Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
3: Jeszcze nie wiem za co, pokaż. Nie!
5: Paruwa!
0: Jaka paruwa, wariacie, z ciebie?
3: Ale mówiłem hot dogiem.
0: Ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
3: I jeszcze napisali paruwa.
0: No. I leżysz na grillu.
3: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię uznali.
3: Jakbyś jestem poważną parówą.
5: A tak kiedy się przebierzesz?
3: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś...
3: Kama dała lajka!
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, czy macie strój parówy? Radio
3: SK. Jak to mówi? Parówa. Coraz bardziej was kocham.
0: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz? Taką wielką prezerwatywę.
3: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest SK z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację o fagacie.
1: Jest, powiedział na antenie.
2: Taka dziewczyna spod Konina, o.
0: No, to jest ta.
1: Ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta tak. Dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: To powiedzieli.
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała?
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka spod Konina.

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu
1: po jakiemu?
0: Ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje.
2: Kama i Wiktor.
0: A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
16: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś w Płocku ciepło, bo termometry po południu maksymalnie powinny pokazać 16 na plusie. Kierowcom natomiast przypominam, że szykują się spore utrudnienia w ruchu. Od jutra całkowicie zamknięta będzie jezdnia północna Alei Kobylińskiego z Jachowicza.
15: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
17: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
18: Kama i Wiktor.
19: To jest Eska. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
20: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej.
19: Otóż, uwaga.
21: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na nam przebranie wystarczy tylko jeden strój?
19: O, tak.
20: Zdecydowanie.
19: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi. Cii, cii, cii, cii.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzy ten program z Netflixa?
1: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
1: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
1: Dobra, i mamy wersję, mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
1: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga.
1: Marto droga. Jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlatego wziąłeś wolne? Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po niej się rozstali, tak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak ciepło, nie, gdzie przeze mnie. Nie,
0: ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: Mały, wielki człowiek. Kiedyś był u niej utwór nawet taki ładny.
0: O. Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Napoleon Bonaparte? Mieszka, pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam chat GPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: Za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, dać mi sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
0: Po pierwsze takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jan, Ankes, Jankes, Kama
2: i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
18: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś na płockim niebie zdecydowanie więcej słońca niż w ostatnich dniach. Temperatura maksymalnie powinna wynieść 16 na plusie, to po południu około godziny 15. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Szpitalnej oraz na Wyszogrodzkiej.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
4: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki.
5: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
3: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
6: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na supach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
3: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
7: SK Płock News. Kuba Konhera. Rodzice i opiekunowie z województwa mazowieckiego złożyli już ponad 600 tysięcy wniosków na świadczenie 800+. Z Płocka do ZUS wpłynęło przeszło 11 tysięcy wniosków. 16 maja Noc Muzeów. Z tej okazji Fundacja Nobiskum przygotowała dla Was kolejny przewodnik. Tym razem na temat domu Darmstadt. Czego możemy się spodziewać?
8: Opowiadając o miejscach, opowiadając o budynkach, opowiadać też właśnie o ludziach. Ich przywracać też zbiorowej pamięci.
7: Powiedział Piotr Dąbrowski. Do wyczerpania nakładu przewodnik dostępny będzie za darmo właśnie w domu Darmstadt.
9: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, BB Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull to Hallroom Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym Młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgadnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
11: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy.

0: Bang, to September i jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na plaży, w góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
8: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
11: I po reklamie.

0: Chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that. 3,5 minuty bardzo dobrego grania tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harris Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Klasika, materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
13: Zaczynam od ważnej informacji dla osób zmotoryzowanych. Od jutra całkowicie zamknięta zostanie jezdnia północna Alei Kobylińskiego i Jachowicza. Między 11 listopada a Łukasiewicza ruch odbywał będzie się jezdnią południową. Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś maksymalnie 16 na plusie.
12: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg. Mówi Anna Znajewska, Pawluk z PKP PLK.
15: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
14: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
16: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
14: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
17: SK Płock News.
18: Kuba Honhera, Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku, pozyskał traktor ogrodniczy. Będzie on wykorzystywany w codziennej działalności związanej z utrzymaniem porządku w przestrzeniach publicznych miasta. Przed nami 96. urodziny aligatorzycy Marty. W sobotę odbędzie się coroczne przyjęcie organizowane w płockim zoo.
19: Myślimy, że jest w tej chwili najstarszym zwierzęciem w ogrodach zoologicznych w Europie. Nie tylko aligatorem, ale prawdopodobnie w ogóle najstarszym zwierzęciem.
18: Powiedział nam Krzysztof Kelman. W planie animacje, warsztaty, a także pokazy karmienia.
20: Ostatnia nadzieja.
9: Nie, nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Stanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokari, ja na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie! Hit.

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. O 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej SK-owej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z SK-owej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, no jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix w naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegżółka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
10: Ale tak po kosztach.
11: Masz to w Brico.
12: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
15: I po reklamie.

się wszyscy! Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, Jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12 w SC już za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.

0: Jabłka kilogram 15,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama. Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
2: I po reklamie.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz

0: Robusta Astra 100% Arabica 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Zaczynamy od ważnych informacji dla osób zmotoryzowanych. Już od jutra całkowicie zamknięta zostanie jezdnia północna Alei Koblińskiego oraz Jachowicza. Zamknięty będzie także fragment ulicy Bielskiej od Jachowicza do Tysiąclecia. Jeśli chodzi o pogodę, to poczuć maksymalnie 16 na plus.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy News FSC. Marcin Procki. Zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny. A to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
14: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
13: W Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
15: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
13: Informuje Andrzej Padniewski z kolei Dolnośląskiej. Ich utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
16: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
13: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
9: SK Płock. News.
17: Kuba Honchera, Jarmark Tumski coraz bliżej, a to oznacza również kolejne wydanie Kuriera Tumskiego.
18: Jednym z głównych tematów będzie przede wszystkim 30-lecie domu Darmstadt, bo o tym nie możemy zapomnieć, mamy taki jubileusz. Nie zabraknie również opowieści o takich wybitnych postaciach związanych z tym miejscem.
17: Powiedział nam Radosław Malinowski, dyrektor POKiS-u, a jarmark startuje 29 maja. W sobotę kolejne spotkanie rozegrają piłkarze Nożni Wisły Płock. Tym razem nawciarze na własnym terenie zmierzą się z Górnikiem Zabrze. Początek meczu o 17.
19: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Zio i End of Beginning. 11:02 na zegarach w Westce już grają. Michu Sepkowski. Witajcie.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że z biureczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Roan. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
4: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
10: I po reklamie.

0: Damiano Dawid Tajla na antenie Radio Sky Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki? To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa, jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale tak kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje, tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo, poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował Szpaku. Za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
8: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
9: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
8: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
10: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
11: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
12: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radia SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Klasika, materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 frank w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo, kierowco! Masz auto marki Seat, Skoda, Cupra lub Volkswagen? Mamy dla ciebie świetną wiadomość. Nowy, autoryzowany serwis jest już otwarty dla ciebie i twojego auta. Umów swoją wizytę w serwisie, któremu możesz zaufać. Z okazji otwarcia przygotowaliśmy specjalną ofertę serwisową. Zapytaj o szczegóły podczas rezerwacji. Czekamy na ciebie. Autoryzowany serwis marek Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen. Płock, trasa Popiełuszki 12.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że na utrudnienia natkniecie się jadąc z Kazimierza Wielkiego w stronę Szpitalnej. Poza tym zamknięty jest odcinek ulicy Wyszogrodzkiej, utrudnienia także na Kolberga czy Stodułkiewicza. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie będziemy mieli 16 na plusie.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
14: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
15: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
14: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
13: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
16: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
13: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
17: SK Płock News.
18: Coraz większymi krokami zbliżają się kolejne płockie juwenalia. Jak zawsze towarzyszy im szereg aktywności i atrakcji, jak chociażby gra terenowa, ale momentem kulminacyjnym jest dzień koncertowy, czyli finał. Ten zaplanowano na 29 maja, a odbędzie się on na terenach zielonych Politechniki Warszawskiej.
19: W tym roku planujemy, żeby ta przestrzeń była bardziej przyjazna dla gości.
18: Wydarzenie poleca Radio SK. Obrońca nawciarzy doceniony. Marcin Kamiński może cieszyć się z nominacji do tytułu obrońcy sezonu 2025-26 PKO BP Ekstraklasa.
0: 2 minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców, więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj mi znać, Lucretia McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ludwig Szamachnil. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rick Astley'a. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego, że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Eura GD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
16: To
1: będzie ostatnia reklama.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
16: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK, 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji, plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr na Otolińskiej wskazuje 15 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest delikatnie niższa i wynosi 14 stopni. Spodziewać możemy się przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcy napotkają je m.in. na ulicy Lasockiego.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie zabił 2 osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
25: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
24: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
0: Bardzo dobra.
1: Lepszej nie jadłam.
2: Pierwszy kęs, uwaga, leci pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
3: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
4: Czy dla każdego starczy?
3: Zawsze.
24: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
20: SK Płock News.
26: Hulajnoga nie zwalnia z odpowiedzialności. Mundrowi przestrzegają rodziców, aby ci zwracali uwagę na to, w jaki sposób ich pociechy poruszają się na hulajnogach elektrycznych. O tragedię na drodze w końcu nie trudno. Jeszcze w maju w Płocku odbędzie się kolejny Jarmark Tumski. To już 18. edycja wydarzenia. Pewne jest to, że zjadą się na nie wystawcy z całego kraju, a standardowo frekwencja dopisze także wśród płocczan.
27: Chyba nie ma innej tak dużej takiej imprezy w centralnej Polsce.
26: Powiedział dyrektor PUKiS-u Radosław Malinowski. Jarmark Tumski odbywać będzie się między 29 a 31 maja.
28: Dwie minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: nasz Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To pewne. Niska.

0: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
3: I po reklamie.

0: to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
22: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Jeżeli chodzi o utrudnienia, to tych kierowcy w dalszym ciągu spodziewać mogą się m.in. w związku z pracami prowadzonymi na Wyszogrodzkiej, czy też tymi, które napotkamy na ulicy Lasockiego. Zerknijmy też w prognozę pogody dla Płocka, no i tu jak na razie bez zmian, bo termometry cały czas wskazują około 15 stopni.
21: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
23: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
24: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
23: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
25: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
23: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, w finale pewnie pokonując Hiszpana i stanął na najwyższym stopniu podium.
0: SK Płock News.
1: Kacper Klonowski. Od 18 maja możecie składać wnioski o środki na rozwój i modernizację płockich rodzinnych ogrodów działkowych. Miasto przeznaczy na ten cel 200 tysięcy złotych. Jeszcze w maju odbędzie się spacer po Płocku śladami Kazimierza Meissnera. Będzie to dla Was okazja, aby zapoznać się z jego historią.
2: To jest niezwykle cenna postać, jeśli chodzi o historię miasta, jego kulturę, i tą społeczną, i praktykę adwokacką,
1: powiedział Michał Kublik. Spacer zaplanowano na 21 maja, początek o 17 na placu Narutowicza.
3: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązo, miliony monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
7: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Złom chciałem korzystnie sprzedać, a złom w kronie mogę najlepiej sprzedać, a złom ci z kronu ode mnie zabiorą, za złom najlepiej mi zapłacą. Złom w kronie złom, złom w kronie najlepiej sprzedam.
12: I po reklamie.

0: Na pokład naszego samolotu proszeni są pasażerowie, którzy są gotowi odlecieć w nieznane, nie liczyć godzin, lat, ani kasy na koncie, choć tak naprawdę to my za wszystko płacimy. Jeżeli ktoś widział taki trend ostatnio w internecie, gdzie na lotnisku proszeni są różni pasażerowie o różnych cechach do samolotu, to my prosimy tych, którzy są gotowi polecieć z nami nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, bo w ostatni weekend maja zabieramy Was na odlot ściśle tajny, co oznacza, że możecie wciąż dołączyć do naszej ekipy. Wpadacie na sk.pl, pobieracie aplikację Radia SK i tam się zgłaszacie. Naprawdę nie wiemy dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie polecieć z nami na niezapomniany weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Zgłoszenia czekamy tam, bo miejsca powoli wyparowują. Kolejne w samolocie są zajęte. Trochę jeszcze ich jest, ale jak się pospieszycie, to większa szansa, że je właśnie złapiecie. The Weeknd, Save Your Tears. Za chwilę Westy.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
9: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
10: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
13: I po reklamie.

0: Od razu informuję, nie zapłacimy za mandaty. Jeżeli ktoś właśnie teraz przyspieszył, słysząc Fast Cars, Superstars od Christiana Marci w Radiu SK. Ale poprawimy wam humor za chwilę w Radiu SK po 15, dlatego że oni wrzucają na luz. Pirowski i Pawełek już teraz u nas.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: A ja po raz kolejny wyglądam dziś za okno. O tej porze standardowo widzę ruch wzmagający się na ulicy Otolińskiej i nie zaskoczę Was też, jak powiem, że już teraz gęściej robi się praktycznie w całym mieście. Jeżeli chodzi o prognozę, to temperatura delikatnie wzrosła i aktualnie nasz termometr wskazuje 16 kresek powyżej zera.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 15, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Przewróciła się ciężarówka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
16: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa. Zostały zaatakowane budynki biurowe.
15: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb, 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
17: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
15: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
18: SK Płock News.
14: Pogoda za oknami sprzyja, a więc na terenie miasta spotkać możemy rowerowe patrole Straży Miejskiej.
19: One naprawdę sprawdzają się na terenach nad Wisłą, Sobótka, tereny Starego Miasta.
14: Powiedziała nam Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej. Patrole spotkać możemy także na Radziwiu, w Borowiczkach i wszędzie tam, gdzie weekendowo nie brakuje spacerowiczów. Rafał Dobies z Pucharem Europy w kickboxingu Full Contact podczas zawodów w Chorwacji. Do turnieju zgłosiło się blisko 1800 zawodników reprezentujących aż 31 państw.
20: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć!
20: Rzuć na luz!
24: No to hops, wrzucamy na luz. Razem z wami 2:02. Dzisiaj czwartego za moment w głośnikach Mark Ronson i Miley Cyrus. Będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, a także Jeremy Sikorski i Shakira.
25: No i my oczywiście będziemy u was w głośniku.
24: Czyli nasza radiowa Shakira, Pawełek.
25: No i nasza Shakira kolejna, Pirowski.
24: Dzień dobry,
25: witamy.

0: Shakira w Radiu SK. Whenever, whenever, czyli muzyczne przypomnienie o tym, że gdziekolwiek się wybieracie, weźcie ze sobą Radio SK. Niestety w plecaku dobrodziejstwa inwentarza jest też Pawełek.
1: No i szczęście w nieszczęściu jest też Pirowski oczywiście.
0: No dzień dobry, witamy dzień bardzo dobry. Pięknie w naszym popołudniowym zakątku. Wszyscy jesteście zaproszeni i super, że spotykamy się w komplecie, skoro temat szczęścia i nieszczęścia został poruszony. Czyli można by powiedzieć trochę taki opis naszego duetu, tak, prawda? Nie będę mówił, który to szczęście,
1: to
0: a który
1: zmienia.
0: To nieszczęście.
1: Raz tak, raz tak.
0: No to czy szczęścia, czy nieszczęścia? Którego poczucia macie dzisiaj więcej, którego więcej nosicie w plecaku przez cały dzień? Proszę nam to wszystko opisać piękną głosówką i wysłać na Facebook Radia SK. Zapraszamy serdecznie, a my będziemy dzielić się prezentami.
1: Tak zwany Messenger, ale jest też droga SMS-owa 664-402-302.
0: Zapraszamy serdecznie. Merch popołudniowy mamy do oddania. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Nie jest już dużo, że tak powiem, tych ciuszków, ale są dla najlepszych i najwytrwalszych. A zatem dla was za moment także Just T i Turn the Lights Off. Bardzo dobry numer na porę popołudniową. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Czy podróże nieznane? Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Sprawdź samochody dostępne od ręki. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. To idealny moment, by wyruszyć w drogę nowym Audi. A jeśli chcesz poczuć prawdziwą przewagę już teraz, umów się na wyjątkową jazdę testową. Do zobaczenia. Audi Płock. Tu pasja spotyka doskonałość.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszy się w pracy, do koleżanki i kolegi: ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety, Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że...
1: Ten stan tam byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdrom.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie
1: no.
0: I za żonę robi X... to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
21: I po reklamie. Hop, hop.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: for another.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Tu jak na razie bez zmian, bo termometry cały czas wskazują około 16 kresek powyżej zera, ale wkrótce temperatura zacznie spadać. W najbliższym czasie niewykluczone są także przelotne burze z piorunami. Z utrudnień kierowcy pamiętać muszą o pracach na ulicy Wyszogrodzkiej.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Tak, dzień dobry.
13: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
14: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
13: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
15: bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
13: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
16: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
13: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
1: SK Płock News.
12: Polish Hip Hop Festival odsłania kolejne karty. Do line-upu tegorocznej edycji oficjalnie dołącza Young Iggy. Przypomnijmy, że w tym roku wydarzenie różnić będzie się od poprzednich.
17: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
12: Powiedziała Małgorzata Felczak z biura koncertowego. Festiwal już na początku lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. Markus Haglind-Sangre nie zagra w najbliższym meczu z Górnikiem. To w związku z żółtą kartką, którą obejrzał w ostatnim meczu. Poza nim na boisku nie zobaczymy także zawieszonego Rafała Leszczyńskiego.
18: Wrzuć na luz!
0: Rzuć na luz.
9: Rzuć na luz.
0: Rzuć na luz.
4: W Radiu Miasto. Pawełek obiecał wam Tame Impale na początek 16 i tak też robimy. Dracula za moment, potem Farruko, będzie Somber i ATB. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
18: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: You're Not Alone w Radiu SK Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: Nostiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy, Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry, dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem wrocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15 450 paczek było rozwiesione?
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory, a teraz uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty właśnie na przykład przez złodzieja połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Marzysz o idealnym śnie? Nocy, po której wstaniesz wypoczęty i zregenerowany? Odwiedź salon Kraina Snów w Płocku. Materace i łóżka polskiej marki MK Foam Koło. Szeroka oferta, profesjonalne doradztwo i realizacja już w 2 tygodnie. Tylko teraz wyjątkowa promocja. Kup łóżko z kolekcji Classic, a materac otrzymasz za symboliczną złotówkę. Styl, komfort i zdrowy sen czekają na ciebie. Kraina Snów. Płock, ulica Chopina 1. Piękne poranki zaczynają się od wygodnych nocy.
18: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci.
7: paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoń i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
18: I po reklamie.

0: W Radiu SK pojawia się Jazzy. To wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo. Za chwilę w newsach o 5:00 ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wisła w Płocku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości. W najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy pamiętać muszą o utrudnieniach, które napotkają cały czas, chociażby na Kopernika, Kolberga, Lasockiego, jak również na ulicy Wyszogrodzkiej. Jeżeli chodzi o prognozę pogody dla Płocka, to zgodnie z zapowiedziami temperatura zaczęła stopniowo spadać i nasz termometr wskazuje właśnie 15 na plusie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Minęła 17. SK News. Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
25: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze.
24: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
0: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
24: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
1: SK Płock News.
23: Przed nami weekend z płocką nocą muzeów. I chociaż rozpoczyna się ona dopiero w sobotę, to już jutro odwiedzić będziecie mogli komisariat policji.
2: Komenda Miejska Policji w Płocku wyjątkowo udział w wydarzeniu bierze dzień wcześniej. Zapraszamy do zwiedzania płockiej jednostki 15 maja w godzinach 16:21.
23: Powiedziała Monika Jakubowska z płockiej komendy. Będzie to okazja, aby zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne. Kolejne drogi powiatowe doczekają się modernizacji. W tej sprawie ogłoszony został przetarg, a w ramach postępowania w tym roku przebudowanych zostanie ich w sumie ponad 5,5 km.
3: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
3: Rzuć na luz!
13: Rzuć na luz!
21: Radio SK. SK.
26: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
27: Tu Pawełek. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.

0: Beben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: tak, zastanawiam się,
0: znać.
2: Jak to działa. Dawno
1: jak
2: nie
1: to
2: miałem...
1: działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadziu, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkładam pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Chyba, no podaj. I tak 6, ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Radyjko, tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: Telewizor? Telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK. Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja. Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy.
13: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.
1: Okej.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A podpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
2: Już
1: chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku, Jadzia wkłada i ogląda.
2: Tyle... W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja odstawiam kasetę VHS.
1: Brawo!
0: Brawo! Tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto
1: tak.
0: Nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela!
0: To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej, pamiętam, że...
2: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Maria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK, 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. sk.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: audycję codziennie po 18.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Paweł, grasz. Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie, za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Już 16 maja o 17.30 ostatni mecz na Orlen Stadionie w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. W 33. kolejce rozgrywek Wisła Płock podejmie Górnik Zabrze. Do zobaczenia!
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Targi dziecięce w Expi. Już po raz trzeci w Płocku. 15-16 maja, piątek, sobota. Będzie okazja do zakupu wózków, fotelików i innych artykułów dziecięcych. Wszystko najwyższej jakości, w najniższych cenach w Polsce. Będą ciekawe wykłady dla rodziców, porady ekspertów, konkursy z nagrodami, a dla dzieci gry i zabawy. W Expi wszystko, co najlepsze dla dzieci. Piłsudskiego 35, obok kodeksu.
6: Poczuj, gdzie zaczyna się prawdziwa przyjemność. Audi Płock. Nowy salon i serwis przy trasie Popiełuszki 12. Przestrzeń stworzona z myślą o tych, którzy cenią wyjątkowe doświadczenia i perfekcję w każdym detalu. Jeździsz już Audi? Zadbaj o swoje auto w naszym autoryzowanym serwisie. Czeka na Ciebie rabat powitalny. Już teraz zadzwoń i umów wizytę. Do zobaczenia. Audi Płock. Miejsce, na którym możesz polegać.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka na najbliższe dni. No i jeżeli chodzi o piątek, czyli dzień jutrzejszy, to pod kątem temperatury będzie on bardzo podobny do dnia dzisiejszego. Jutro bowiem termometry w Płocku wskazać mają maksymalnie 16 na plusie. Spodziewać możemy się jednak opadów, a jeżeli chodzi o utrudnienia, to pamiętajmy o pracach na Wysockiego.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Poszczegóły wpadajcie na sk.pl. Tam też więcej newsów.
11: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
14: SK Sport News.
13: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK Płock. News.
12: Już w ten weekend 96. urodziny aligatorzycy Marty. W sobotę odbędzie się coroczne przyjęcie organizowane dla mieszkanki płockiego zoo.
0: Myślimy, że jest w tej chwili najstarszym zwierzęciem w ogrodach zoologicznych w Europie. Nie tylko aligatorem, ale prawdopodobnie w ogóle najstarszym zwierzęciem.
12: Powiedział prezes Krzysztof Kelman. W planie m.in. animacje, warsztaty, pokazowe karmienie i, jak przystało na urodziny, tort dla gości. Siatkarze płockiego KPS-u kończą sezon. Z tej okazji spotkają się oni z kibicami już w najbliższy piątek. Poza okazją do rozmów odbędzie się mini turniej siatkówki plażowej Kibice kontra Zawodnicy.
14: Imprezka.
9: Imprezka.
14: Imprezka.
9: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta, z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
13: Ja pamiętam, tak.
15: Z jakiego?
13: A, nie powiem tytułu.
15: A, tam, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kamczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Dik Tak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu Tik Tak. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był Tik Tak. A właśnie, tik-tak. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Tim Berg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu SK w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne. Tuż obok nowego salonu Audi znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu, ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Oj, to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankes, Kama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci w nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
2: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: 100 tysięcy złotych, odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka z o.o. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
5: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Gdy cię rano głowa boli, sprzedaj złom u pani Joli. Gdy twe życie jest w niedoli, sprzedaj złom u pani Joli. Nawet mnisi, co w Tybecie się ich szkoli, potwierdzają. Sprzedaj złom u pani Joli. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25. Zapraszamy!
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
13: I po reklamie.

Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałę.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
9: I po reklamie. Płock na czasie.
10: Siema, z tej strony Kacper Kolonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, których w naszym mieście nie brakuje. Tak się składa, że jeżeli nie macie jeszcze planów na nadchodzący weekend, to podpowiem, że w Małym Płocku zaczyna się sezon na temperaturę. O dobrą zabawę zadba tam m.in. DJ Kali, a początek zarówno w piątek, jak i w sobotę, punktualnie o 21. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u klubu Mały Płock. A już w sobotę 96. urodziny aligatorzycy Marty w płockim zoo. W planie m.in. animacje, warsztaty, no i jak przystało na urodziny, tort dla gości.
11: Muzyką się żyje.
12: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście. No a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na SKPL, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na SK.pl.
13: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
12: No to gry plan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Wiktor Dydua. Hanczak z tej strony. Miło was gościć na imprezce. Witam.

0: którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej się udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą. No w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty. Więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno. Ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie. Bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy, mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym, gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Daddy Swims w imprezie w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
7: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
9: Wymienił pan stary piec na nowy.
10: Oszczędniej jest i mniej kopci.
9: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
11: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
9: Jak pan grzeje bez opału?
12: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
9: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
13: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
14: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
15: Poleca Radio SK.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bonzelacji. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Wymienił pan stary piec na nowy.
10: Oszczędniej jest i mniej kopci.
9: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
11: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
9: Jak pan grzeje bez opału?
12: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
9: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
13: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
20: I po reklamie.
1: Eska.

0: i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Hanczak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: Wiktoria, o, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia, tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku, masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: No, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No, no, no, no, no, no. Trzy, dwa.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower, chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład, było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii, będę miał dla was po 20. SK.

0: Audycja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
13: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
14: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
13: Dokładnie. Grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
15: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Płock nabiera tempa. Przy trasie Popiełuszki 12 otwarto nową oficjalną strefę marki Cupra. To prawdziwe centrum motoryzacyjne, tuż obok nowego salonu Audi. Znajdziesz teraz unikalny styl, sprawdzoną technologię i pełne wsparcie autoryzowanego serwisu w jednym miejscu. Twoja nowa Cupra czeka na Ciebie już od 113 tysięcy złotych. Wejdź na plock.cupra.pl. Poczuj sportowe emocje i zapisz się na jazdę testową. Cupra Płock, trasa Popiełuszki 12. Czekamy na Ciebie.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: 100 tysięcy złotych! Odkurzacze Philips, airfryery Ninja i konsole PS5. Do wygrania w Loterii Marzeń Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Załóż lokatę na nowe środki. Każde 5 tysięcy złotych to jeden los. Maksymalnie 20 losów. Szczegóły i regulamin na www.bsstarabiała.pl. Organizatorem loterii jest Grzegorzówka Loterie Spółka ZOO. Zawieranie lokat oraz przyjmowanie zgłoszeń do 30 września włącznie. Loteria dla osób pełnoletnich.
1: I po reklamie.
19: Płock na czasie.
4: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Nadchodzące wakacje w Płocku pod znakiem festiwali. Już w lipcu kolejna edycja Ekwadoru. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my już wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
3: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorka i Bitro. Z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
4: Powiedział nam DJ Ome na Ekwador Festival już 18 lipca. A już 29 maja w naszym mieście startuje kolejny Jarmark Tumski.
15: Muzyką
7: się żyje.
15: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK, można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł was usłyszeć. Dwie minuty po 20:00, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

Galaxy to Kung City, Tia Feels London w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz. Już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej. Premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą, choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wymienił pan stary piec na nowy.
4: Oszczędniej jest i mniej kopci.
3: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
5: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
3: Jak pan grzeje bez opału?
6: Mam pompę ciepła. Gmina dała dotację.
3: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
7: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie, zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, bo po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem, wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
2: tak
3: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wymienił pan stary piec na nowy.
2: Oszczędniej jest i mniej kopci.
1: Przyłączyli się państwo do centralnego ogrzewania.
3: Wygodniej. Nie nosimy węgla już, nie kupujemy.
1: Jak pan grzeje bez opału?
4: Mam pompę ciepła, gmina da dotację.
1: Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z uchwałą antysmogową, nie możemy używać kopciuchów.
5: Mazowsze bez smogu. Więcej na powietrzemazowia.pl. Kampania społeczna dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Płock na czasie.
15: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czeka na was m.in. Mortal Kombat 2, jak również Sprawiedliwość Owiec, a także Diabeł Ubiera się u Prady 2, Michael, Super Mario Galaxy Film, czy też Pucio. Więcej informacji i cały repertuar znajdzie się na stronie Heliosa. Po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 14 sierpnia kolejna, piąta edycja Big Festiwalowski. Wśród gości m.in. Cezar Pazura i Maciej Sztura, wydarzenie poleca Radio SK.

Let's go.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Jolanta Głowacka, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Jolu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zrobiło się trochę cieplej, a nawet bardzo ciepło przez moment. Miejmy nadzieję, że tego słońca będzie coraz więcej. W związku z tym na ulicach miasta również pojawiły się już patrole rowerowe. Powiedz mi, czy patrole rowerowe rzeczywiście są tak dobrym wyjściem dla Straży Miejskiej w tym okresie wiosenno-letnim, że co roku strażnicy na rowerach śmigają przez miasto i patrolują Płock?
2: Jest zapotrzebowanie na patrole rowerowe ze strony mieszkańców miasta Płocka, dlatego też, kiedy pogoda pozwala, w określonych miesiącach, kwiecień, maj, patrole ruszają w teren. Mamy 6 chętnych funkcjonariuszy, którzy nawet sami pytają, kiedy będą mieli kolejną służbę na rowerach. One naprawdę sprawdzają się na terenach nad Wisłą, Sobótka, tereny Starego Miasta, bo zapewne jak zauważyłeś, coraz więcej osób korzysta ze ścieżek rowerowych, coraz więcej mamy rowerzystów, mamy też stacje rowerowe, gdzie sami mieszkańcy korzystają nawet z tych darmowych minut, przemieszczają się zamiast komunikacją miejską, przemieszczają się, nie wiem, z domu do pracy rowerami, więc nasze patrole też działają prewencyjnie, szczególnie na ścieżkach rowerowych, bo nawet i rowerzyści się śpieszą. Dlatego też bierzemy to pod uwagę. Mamy też prośby o to, żeby chociaż nawet na pikniki rodzinne też pojawiały się patrole rowerowe. Te działania prewencyjne patroli rowerowych są też pod kątem osób, które lubią spożywać alkohol pod chmurką, czyli siadają na schodach. Tutaj zejście ze wzgórza Tumskiego chociażby na płockie molo. Działają też pod kątem chociażby szybkich interwencji, potwierdzenia interwencji, zgłoszeń, jeśli są w rejonie tutaj Starego Miasta czy nad Wisłą, bo powiedzmy, zanim ten zmotoryzowany patrol dojedzie, to rowerzyści są już na miejscu, a jak wiadomo, patrol pieszy, no trochę jakby na samym końcu już tutaj
1: dotrze.
2: Więc nie tylko w Płocku, ale wszystkie, takie mam wrażenie, że wszystkie straże miejskie korzystają z patroli rowerowych. Mieszkańcy też uśmiechają się na widok patroli rowerowych. Oni mają swoje zadania, wywiązują się z nich bardzo dobrze. I mówię, jest zapotrzebowanie ze strony mieszkańców, żeby te patrole rowerowe działały w rejonach.
1: Powiedz mi, w jakich miejscach zobaczymy te patrole rowerowe w Płocku?
2: Szczególnie to jest rejon Starego Miasta, Wzgórze Tumskie. Przemieszczają się też na teren Radziwia. Mogą być też, jak mają tutaj działania, czy to Borowiczki, mówię, Sobótka, tereny nadwiślańskie. Szczególnie jeśli jest okres weekendowy, jest ładna pogoda, no to pojawiają się przy molo, pojawiają się przy Sobótce. Wszędzie tam, gdzie jest dużo spacerowiczów, osób, które chcą odpocząć nad Wisłą, pojawiają się w różnych godzinach i jak powiedziałam wcześniej, działają prewencyjnie.
1: Ile rowerów w związku z tym na stanie ma Straż Miejska w tej chwili?
2: Rowerów mamy w chwili obecnej 7. Mamy 7 takich chętnych funkcjonariuszy, to znaczy chętnych jest na pewno więcej, ale jest to stała ekipa strażników, którzy jeździli już na tych rowerach w ubiegłym roku, 2 lata temu, 3 lata temu. Musimy pamiętać, że patrol rowerowy ma specjalne też umundurowanie i tutaj należy dla patrolu rowerowego zakupić odpowiednie kaski, okulary przeciwsłoneczne, odpowiednie obuwie. Oni mają też krótkie spodenki na rower, białe koszulki z napisem Straż Miejska. Akurat takiego umundurowania nie kupuje, krótkich na przykład spodenek się dla funkcjonariuszy prewencji czy rejonowych, patrolujących teren, czy to na pieszo, czy zmotoryzowanych. Tutaj musi też im ten strój pomagać na rowerze, bo zazwyczaj w tych butach, które mają do stroju, w którym wykonują swoje czynności służbowe, są umundurowani. Oni na tym rowerze pokonują dziennie, mają służbę 12-godzinną, więc pokonują ileś tych kilometrów, więc w tych butach też byłoby im ciężko. Dlatego dla nich jest zakupione specjalne obuwie sportowe. No i też takie inne rzeczy jak bidony, i to jest takie osobiste wyposażenie. Natomiast oczywiście oni mają też umundurowanie takie jak do codziennej, normalnej służby.
1: No właśnie, bo nie zawsze przecież te patrole wyruszają w miasto, prawda?
2: Nie, to decyduje odprawiający do służby, ale tutaj kierownik patrolówki rozpisuje, zauważyłam, rozpisuje, czyli w książce służby, jeśli tylko pozwala pogoda. Czasami jest nawet w ten sposób, że patrzy, kto jest w służbie. Jeśli jest to patrol rowerowy, a mieli na przykład zmotoryzowany, to zamienia im służbę na patrol rowerowy. No a wiadomo, w przypadku, jeśli zaplanuje tutaj patrol rowerowy, a będzie taka pogoda deszczowa, no to po prostu nie mają tego patrolu rowerowego. No i też zdarzało się, że do południa była ładna pogoda, po południu musieli zostawić rowery i pełnić służby albo w patrolu zmotoryzowanym, albo w patrolu pieszym. Ale mówię, to jest tak, że nam też zależy na tym, żeby te patrole rowerowe pojawiały się na terenie miasta.
1: W co są oprócz oczywiście tych strojów specyficznych wyposażone te patrole rowerowe? Czy to jest tak samo jak z patrolem pieszym i zmotoryzowanym? Czy te środki są troszkę inne?
2: Oni są wyposażeni tak samo. Mają przy sobie środki przymusu bezpośredniego, czyli na przykład kajdanki, gaz. Mają oczywiście notatniki, mają radiostacje, tylko te radiostacje są troszeczkę takie inne, które są przepasane i chociaż czasami mogą mieć słuchawkę do ucha, żeby słyszeć, czy dyżurny ich nie wzywa, bo ma dla nich interwencję. No mają też bloczki mandatowe, czyli te wyposażenie jest takie samo jak do służby. Te rowery są już dokładnie sprawdzone, przygotowane, bo rowery są na jesieni, na okres zimowy konserwowane. Na wiosnę są sprawdzane, czy wszystko jest ok. Rowery mają też takie specjalne bagażniki, żeby mogli w nich przetrzymywać, nie wiem, dodatkową wodę, tak? Ten notatnik, żeby im po prostu nie wypadł z kieszeni, więc w tych bagażnikach mają
1: właśnie ta dodatkowa
2: rzeczy.
1: Woda, no i chyba jakaś żywność też jest ważna, bo 12 godzin to jednak sporo.
2: Mają podczas służby dwie przerwy 30-minutowe, więc zjeżdżają do bazy rowerze. Nie preferujemy przerwy w terenie, tylko na miejscu w bazie na Otolińskiej. No i rowery są specjalnie oznakowane, tak, naklejkami z logo Straży Miejskiej, żeby było wiadomo, że to są rowery Straży Miejskiej, tak?
1: Jolu, powiedz mi, czy patrole rowerowe często uczestniczą w interwencjach? Jak to się ma do patroli pieszych, czy też zmotoryzowanych?
2: Tak, to jest, mówię, szczególnie w tym okresie letnim, dlatego, że też wspomaga nas w kwestii bezpieczeństwa monitoring miejski, który na przykład, nie wiem, zgłasza, że ktoś spożywa alkohol, albo osoby nietrzeźwe, czy leżą na ławkach, czy też to jest zagrożenie życia i zdrowia, czy też gdzieś na trawie, albo gdzieś gromadzi się jakaś grupa osób, która tak głośno się zachowuje, albo na dole nad Wisłą, na siłowni niszczy jakieś elementy, czyli korzysta z tych elementów nie w sposób taki, jak powinien być według regulaminu, no to wtedy dostaje to zgłoszenie między innymi patrol rowerowy, bo często z daleka widać już ten radiowóz, który nadjeżdża, dlatego czasami niektóre osoby umkną tutaj, powiedzmy, czy zdewastując coś w międzyczasie i nie da ich się namierzyć. Natomiast jest sporo rowerzystów i patrol rowerowy przyjedzie szybciej i też wiele osób jest zdziwionych, że myśleli, że to zwykli rowerzyści. Natomiast no też działają prewencyjnie, bo rowerzyści no jeżdżą dość szybko, a ludzie, osoby spacerujące z dziećmi, tak, dzieci biegają, mają pretensje, że rowerzysta no może potrącić dziecko i zachowują się niektórzy rowerzyści w sposób agresywny.
1: Powiedz mi, jakie jeszcze patrole możemy zobaczyć na terenie Płocka? Mówiliśmy tutaj o patrolach pieszych, zmotoryzowanych. Skupmy się na tych zmotoryzowanych. Czym poruszają się w takim razie jeszcze strażnicy miejscy?
2: Wszystkimi radiowozami oznakowanymi, bo zgodnie z przepisami możemy tylko wykonywać tu czynności w radiowozach oznakowanych. No, mamy też jeden radiowóz, który jest eko, czyli ten wyposażony w specjalne urządzenia, które tutaj ratują zwierzęta, tak? Czyli jadąc na interwencję, mamy chwytaki, to chodzi o węże, jakieś rękawice, jeśli chodzi o różne zwierzęta. Mamy też tutaj mobilne laboratorium, to, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku. To jest ten wielki Mercedes samochód z wysuwaną kamerą. Szczególnie tym samochodem poruszają się, bo jest na wyposażeniu rejonowych i oni w swoich rejonach tutaj sprawdzają wiele rzeczy, między innymi to też oni podejmują te czynności do, ale patrolówka również, ale rejonowi w kwestii tutaj no palenia śmiećmi w piecach. Też wykorzystujemy tą kamerę do obserwacji różnych rzeczy. Z tej naszej kamery też korzysta Komenda Miejska Policji, ale nie będę mówiła w jakim zakresie. Z kamery jest bardzo dobry obraz. Nawet sama widziałam tutaj stojąc przy napisie Płock. Przy dobrym zbliżeniu widać wszystko, co dzieje się na Radziwiu. Z bardzo dobrze, na przykład oglądając rysy twarzy osób, które na przykład chcemy obserwować, bo coś zamierzają nieładnego, planują zrobić. No i oczywiście te patrole piesza. Tak, mamy też pojazdy z klatką, czyli do przewozu osób nietrzeźwych, agresywnych też, dlatego że one posiadają takie specjalne uchwyty, gdzie można kajdankami przypiąć kogoś, tak, czy też tutaj mogą być nogi unieruchomione. To szczególnie dla tych agresywnych, którzy w radiowozach strasznie kopią, chcą wybić plecy, to są te szyby, no chcą zdemalować radiowóz, tak? Czyli to jest taka różnorodność. No i są takie też zwykłe radiowozy, pięcioosobowe do przemieszczania się.
1: Które z tych patroli rowerowe, piesze, czy też zmotoryzowane najczęściej pojawiają się na terenie miasta?
2: Głównie to są zmotoryzowane patrole, dlatego że liczy się czas dotarcia na interwencję. Patrole piesze pojawiają się, ale powiedzmy mogą pojawiać się 2-3 razy w tygodniu. I to jest też patrol taki, który no, na przykład dostaje takie bardziej zadanie, mówiąc naszym językiem, obchodowe, w sensie, że na przykład rejonowi mają dotrzeć i sprawdzać na przykład jakieś rachunki na wywóz, czy to nieczystości, czy w sensie jakichś tam zgłoszeń. No to wtedy pukanie od drzwi do drzwi, od furtki do furtki, no to patrol pieszy, bo spokojnie przemieszcza się, nie musi pamiętać o radiowozie, żeby go też parkował zgodnie z przepisami, no bo jeśli podejmuje czynności, no to a musi zaparkować na chodniku, czy gdzieś w miejscu, gdzie jest inne oznakowanie, no to trzeba włączyć koguty, a w tym momencie, jak się włączy światła, to zaraz jest duże zainteresowanie, a my tylko chcemy przeprowadzić jakieś rozpytanie, tak, czy mamy tu zgłoszenie, że jakiś tutaj piesek, bo też takie otrzymujemy zgłoszenia, że jest na zbyt krótkim łańcuchu, że nie ma dostępu do wody, a my chcemy po prostu rozpytać. Nie wszystkie na szczęście te interwencje się potwierdzają, więc nie chcemy robić też zamieszania, jakiegoś specjalnego sytuacji, żeby tutaj ktoś inny się interesował, dlaczego jedziemy akurat do sąsiada. Więc patrole pojawiają się piesze, ale najwięcej mamy patroli codziennie do służby zmotoryzowanych, tak? Bo mamy też bardzo dużo zgłoszeń dotyczących dotyczących nieprawidłowego parkowania i zgłoszeń dotyczących osób nietrzeźwych.
1: Czyli najwięcej patroli zmotoryzowanych, tak. Patrole piesze 3 razy w tygodniu, no i w zależności od tego, jaka jest pogoda, pojawiają się patrole rowerowe.
2: Tak, patrol rowerowy może pojawić się codziennie, ale to jest uzależnione od pogody.
1: Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Jolanta Głowacka, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Płocku.
2: Dziękuję bardzo.

0: No to był strzał w dychę. Było bardzo dużo ludzi, którzy przyszli na ten festiwal.
1: Oby tak było, życzymy sobie. Bardzo miłe słowa, dziękuję, że się wpisało, więc może tak naprawdę jest. Trzeba też wziąć chyba pod uwagę to, że festiwal teatru ulicznego, jakby nie patrzeć, no dużo ludzi jak na taki festiwal, trzeba powiedzieć. Nie generuje oczywiście takich zasięgów, jak zdarzało mi się, że pozwolę sobie z nazwy, ludzie gdzieś tam wspominali, albo był Audio River, albo był jakiś hip-hop, czy coś takiego. I zdarzały się takie słowa, że ale to jest mniejszy festiwal. Nawet nie z obrazą, tylko stwierdzeniem faktu, bo tak po prostu jest. Więc wiadomo, że to się dobrze wpisało i było dużo ludzi, jak na tego typu wydarzenie. Więc też,
0: jak
1: też,
0: na wydarzenie teatralne.
1: Jak
0: prawda?
1: Na wydarzenie teatralne też. Jakby, to nie jest wydarzenie aż tak masowe. Natomiast wiemy o tym, w tamtym roku też widzieliśmy, byli goście nie tylko wśród wykonawców z innych miast, więc mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie, że będzie więcej widowni, tak jak jest i więcej spektakli. W tym roku spektakli 12.
0: Ale wy również jeździcie po różnego rodzaju festiwalach w kraju i macie odzew, feedback, że ten festiwal cieszy się popularnością, bo jest znany w innych miastach.
1: Tak, to prawda. W ogóle zdarzało nam się rozmawiać też na innych festiwalach. Mówimy, że będzie w trzeciej edycji prawdopodobnie 12 spektakli i słyszeliśmy od twórców takich festiwali większych, które już ileś lat działają w Polsce, że to jest naprawdę dużo na trzecią edycję. Więc myślę, że spokojnie, nieskromnie możemy się z tego cieszyć i być dumni, że tak się udało.
0: Słuchaj, Łukasz, skoro 12 tym razem propozycji, to rozumiem, że będzie troszkę dłużej.
1: Tak,
0: czasowo.
1: Tak, czasowo będzie troszkę dłużej. My jeszcze dopinamy, natomiast wstępnie mogę powiedzieć, już niebawem będzie to całkowite dopięcie. Będziemy się chwalić tym, jak to będzie wyglądało godzinowo. Natomiast pierwsze spektakle będą około 14-15, raczej bliżej 14.
0: Czyli tak jak w zeszłym roku.
1: Tak jak w zeszłym roku. Natomiast jeżeli jest ich więcej, to możliwe, że nawet te ostatnie będą się kończyły bliżej 21, czyli już będzie taki wieczór, będzie zapadał zmrok, no bo to czerwiec i sobie będziemy wracali do domu już takim fajnym, chłodnym wieczorkiem, mamy nadzieję, albo pogodnym.
0: Czy te późniejsze spektakle będą bardziej skierowane do dorosłych?
1: Trochę tak jest. No, znaczy, w ogóle ogólnie założenie festiwalu jest takie, że to są spektakle familijne. Mhm. Czyli my też zapraszamy rzeczy, które sami możemy widzieć. Większość z nich widzieliśmy, albo chociaż spotkaliśmy się z ich twórcami na innych festiwalach w Polsce, gdzie sami występowaliśmy. Familijne w naszym myśleniu oznacza, że nie ma aż takiego podziału na wiek. Oczywiście, że te spektakle bliżej pory wcześniejszej obiadowej, 14-15, będą, powiedziałbym, o treści może lżejszych. Natomiast my też nie zapraszamy spektakli, które są nagrywane w sposób infantylny. My nie lubimy też tak sami w naszej twórczości mówić do dzieci. Uważamy, że nie powinno się mówić w sposób naiwny, bo dzieci są mądre, nie trzeba się pieścić. Więc nawet jeżeli treści są łagodniejsze i język jest dobrany dla młodszego widza, to zawsze staramy się dobrać tak, żeby też było tam coś dla rodziców, żeby nie było takiej historii, że rodzic siedzi z dzieckiem i sam idzie na lemoniadę i zostawia, bo się nudzi, bo tam nie ma nic takiego. Nie, nie ma infantylnego języka. I oczywiście, no tak jak mówisz, późniejsze spektakle są o tematyce troszkę poważniejszej. One nie są takie, że dziecko nie może obejrzeć, ponieważ będzie się nudzić, albo co gorsza się tam zgorszy, albo to nie są dla nich treści nigdy w życiu. Natomiast one już opowiadają o troszeczkę innych rzeczach. Tam może więcej będzie aluzji dla dorosłych, a dziecko będzie się śmiało z gagów, będzie obserwowało kolorowe formy, czasami lalkowe nadal, też w tych wieczornych spektaklach. Więc to jak my postrzegamy to pojęcie jako familijny, mamy nadzieję, że nam się to uda w tym roku. Chyba przez te 2 lata się udało.
0: Łukasz, kiedy rozmawialiśmy przed pierwszym festiwalem, mówiliście wraz z bratem o planach, o marzeniach rozwoju tego festiwalu. Wówczas rozmawialiśmy także na temat Teatru Ognia. Stwierdziliście, że to niemożliwe, bo festiwal kończy się, no jak jest jeszcze dzień. No ale widzę, że ten festiwal wydłuża się i będzie coraz ciemniej. Czy na przykład w przyszłym roku być może planujecie coś takiego?
1: No byłoby bardzo fajnie, gdyby tak się udało. To też oczywiście wszystko jest zależne od środków. Wiadomo jak jest, natomiast w tym roku też muszę wspomnieć z pieniędzy Urzędu Miasta Płocka, ze środków Urzędu Miasta Płocka zostaliśmy wsparci i ze środków samorządu województwa Mazowieckiego.

0: Wiejskiego też dostaliśmy wsparcie i mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, dobrze to wykorzystamy. Natomiast była też propozycja, jak rozmawialiśmy sobie w Płocku, żeby to zostało zbudowane tak, że Teatr Ognia będzie, ale otwarcie będzie w piątek. Czyli jakby wieczór wcześniej będzie oficjalne otwarcie. Nie zdecydowaliśmy się na to jeszcze w tym roku. Może w przyszłym. Nie chcieliśmy też, żeby to było łączone z jakimś innym wydarzeniem, ponieważ na jeden spektakl, żeby, że tak powiem, bez łączenia z innym wydarzeniem, zapraszać ludzi wieczorem w piątek na jedno przedstawienie Ognia, które by otwierało festiwal, jeszcze wydało nam się to trochę dziwne i bez sensu, ale może się mylę. Jeżeli to się rozwinie, to albo będziemy szli w to, że jeżeli festiwal będzie trzydniowy, to będzie w piątek więcej wydarzeń, albo w to, tak jak mówisz, że będzie dwudniowy, ale będzie do godzin jeszcze nocnych, że będziemy mogli oglądać formy wieczorne. Jeżeli w ogóle byłoby tak, że oglądalibyśmy formy wieczorne w weekend, to pewnie zdarzałoby się to bliżej soboty, bo niedziela już jest taka, sam mam tak i chyba wszyscy mają, żeby ich
1: zbliża
0: się wieczór, niestety pachnie już poniedziałkiem i nie jest to przyjemny zapach, ale na przykład w sobotę można się tak pobawić. To wszystko
1: przed nami. Zgadza się. No dobrze, w takim razie wróćmy do tegorocznej edycji festiwalu. Co będzie innego?
0: Co będzie innego? Będą formy też, które są, będą powtórzone, czyli zespoły, które widzieliśmy na przykład w pierwszej edycji. Dwa też widzieliśmy w drugiej, natomiast oczywiście z innymi spektaklami. Natomiast będą też formy zupełnie inne, które gdzieś tam mieliśmy okazję zobaczyć i aby jeszcze dopinamy, więc może ja nie będę wymieniał każdego zespołu, to nie ma sensu.
1: Jak najbardziej, ale chodzi mi o formy.
0: Dam przykład jednej na przykład formy, która nie będzie typowo lalkowa ani cyrkowa, tylko będzie taką formą, która często zdarza się na ulicy. Zespół, akurat nie będę jeszcze zdradzał, z północy naszego kraju przyjedzie. Będzie to jeden ze spektakli wieczornych, który też jeździ po Polsce i on ma taką scenografię, że na środku placu będzie prawdopodobnie postawiony z tej strony pod urzędem miasta. Tam zazwyczaj grają te duże zespoły. Stoi przyczepa kempingowa. I nie wychodzą z niej żadne formy lalkowe, tak jak mówię, ani cyrkowe, ani jakby nikt na szczudłach, tylko że aktorzy ogrywają jeden duży obiekt, który w trakcie zmienia się w fabule i jakby jest tego typu forma. To też się zdarza w teatrach formy, często zdarza się raczej w tych większych formach, bo są i takie przedstawienia. My stawiamy jednak na razie na dużą ilość, są i takie przedstawienia, które zjadłyby nasz cały budżet i zaprosiłyby. Chcielibyśmy jedno, ale w tym momencie na rynek na przykład wjechałaby ogromna arka, która na końcu by spłonęła. Ja daję przykład. Są i takie przedstawienia, które są mocniej wizualne, mocno efektowne. My nie uważamy oczywiście, że to nie jest dobre, bo każda forma jest dobra. Stawiamy jednak na treść i dużo jest tam podkreślenia teatru formy czy teatru lalek. One jednak opowiadają treści.
1: No i chcecie również, żeby one były różnorodne, prawda? Stąd więcej tych spektakli.
0: No, festiwal nosi nazwę tak jak nasz teatr form wielu, więc my chcemy, żeby ktoś przyszedł na rynek. No nie każdy przecież musi na co dzień interesować się teatrem i jeździć po Polsce. Każdy ma swoje dziedziny i niektórzy korzystają ze sztuki na przykład teatralnej tylko w swoim mieście, prawda? Więc jeżeli ktoś przyjdzie na rynek i zobaczy coś, czego nigdy nie widział i nawet nie musi mu się to spodobać, to dla nas to będzie ogromny sukces. Jednym w ogóle z naszych sukcesów, chyba po drugiej edycji o tym rozmawialiśmy z bratem, było to, że siłą rzeczy wśród ludzi uczestniczących, bo byli tam też nasi znajomi, pojawiali się członkowie też naszej rodziny, rozmawialiśmy, co się komu podobało. I jednym chyba z wielkich sukcesów u nas było to, że bardzo często słyszeliśmy różne tytuły. Komuś często podobało się coś, co nam mniej, komuś coś zupełnie innego. Nawet nas to dziwiło, jaka była argumentacja, ale bardzo dobrze. Przyjdź i zobacz. na rynek, nie musi ci się wszystko podobać. W ogóle założenie sztuki jest takie, nie musi ci się wszystko podobać, ale możesz z nią obcować, prawda? Więc to, co mówisz, zróżnicowanie jest ogromną korzyścią takiego festiwalu i też tych festiwali, na które my jeździmy. Wiadomo, że jeżdżąc podpatrujemy czasami i widzimy rzeczy, które by nam się nie śniło, że w taki sposób można myśleć o teatrze.
1: No to powiedz w takim razie tym osobom, które jeszcze nie były na tym festiwalu i słyszą nas po raz pierwszy również w radiu. Czego mogą się spodziewać po festiwalu Form Wielu?
0: Myślę, że oprócz tych form, o których ja teraz mówię, już nie...
1: Wymień tak po kolei. No, pantomima, co? Elementy cyrkowe,
0: co
1: tam?
0: To, co jest
1: tam?
0: W teatrze ulicy, no to jest pantomima, tak. To są często elementy cyrkowe. Też często improwizacja z widzem. Spektakle są mocno interaktywne. Czasami bywają sceny, w których aktor na tyle wychodzi do widza, że to oni sami tworzą całą scenę. Szczudła, no to też jest element cyrkowy. Ogólnie rozumiany teatr lalek, czy jak dzisiaj rozumiemy teatr ożywionej formy, no bo tak czasami jest to lalka klasyczna, jak kukła czy pacynka i my widzimy, że to jest lalka, a czasami zdarza się teatr przedmiotu. My też mamy takie spektakle, w którym to przedmioty tworzą ze siebie lalki, albo aktorzy nagle, kilku aktorów tworzy jakąś inną postać z własnego ciała, choćby tutaj elementy pantomimy, o których mówiliśmy. Sztuki wizualne, ogólnie rozumiane, bo czasami zdarza się element, że nagle mamy element sztuki plastycznej, malarstwa, coś przed nami rośnie, jest duże, jest nawiązanie do subkultury jakiejś, więc no to wszystko, co nam daje ulica.
1: Z ilu miast przyjadą artyści?
0: Oj, musiałbym teraz liczyć, więc może nie będę teraz wymieniał.
1: Mniej więcej
0: z 8, z 7.
1: Czy wy również jak zwykle zaprezentujecie swój własny autorski spektakl?
0: Tak, gramy każdego dnia po jednym spektaklu. Jeden to będzie spektakl, który wynikał z takich warsztatów, które kiedyś robiliśmy, formy malutkiej, edukacyjnej, która była grana tylko w zamkniętych grupach w ramach projektu. Opowiadaliśmy tam historię lotnictwa w muzeum, natomiast teraz rozszerzyliśmy go i stwierdzamy, że on może będzie dobry, żeby pokazać go szeroko na ulicy, więc na pewno będzie to ciekawe, mam nadzieję. A drugiego nie zdradzę.
1: No dobrze.
0: Niedługo będą plakaty. No.
1: Dobrze, okej. Okay. Skoro nie zdradzisz, to w takim razie niech to zostanie na razie tajemnicą. No ale mamy spektakle, a oprócz spektakli były zawsze warsztaty. Co tak. W tym roku w związku z tym?
0: W tym roku będzie nas wspierać jak zwykle Muzeum Mazowieckie. Nasi przyjaciele z Muzeum Mazowieckiego. Zawsze są warsztaty wtedy plastyczne, w tej przerwie, po środku gdzieś mniej więcej każdego dnia. Więc tam skumulują raczej naszych młodszych widzów. A kto będzie starszym widzem, będzie chciał sobie zostać i pod sceną i oglądać dalej, no to będziemy mieli twórców takich lokalnych, którzy będą chcieli pochwalić się, smogli swoją twórczością plastyczną, muzyczną, swoją poezją. Nie szukamy gdzieś tam bardzo znanych zawodowych poetów, tylko czasem ludzi, którzy na przykład tworzą do szuflady, a są z okolic i chcieliby przyjść i się zaprezentować szerszej publiczności. W tym roku też tak będzie, więc jeszcze dogadujemy, więc obiecałem, że nie będę zdradzał, ale będzie nawet bardzo ciekawe podejście, kiedy jeden z naszych gości będzie łączył swoje dwie pasje, czyli poezję i pszczelarstwo, i stwierdzi, że jest w stanie bardzo fajnie o tym powiedzieć. Sam nieraz słyszałem, więc myślę, że w jego rękach to poezja. Może nawet popróbujemy dobrego miodu? Nie wiem. Wszystko, co jest takie tu i teraz nasze lokalne do dotknięcia, jak na ulicy. Żadnego patrzenia na widza z piedestału sceny.
1: Czyli generalnie nie będzie nudy również w przerwach między spektaklami.
0: Oczywiście. Jak najbardziej nie będzie nudy, a tym bardziej, że jesteśmy na rynku. Jeżeli ktoś będzie na tyle zmęczony i będzie chciał po prostu pójść sobie na bok i zjeść obiad do jednego z lokali rynku, to będzie miał parę kroków i każdy ten spektakl, bo na tym polega festiwal, będzie od siebie oddzielony, nie wiem, 20-30 metrów. Czasem jeden się skończy, widownia weźmie krzesełka, leżaki, karimaty, przejdzie na drugą stronę rynku, usiądzie i za 5 minut zacznie się kolejne przedstawienie. Takie jest założenie tego plenerowego festiwalu.
1: 27 i 28 czerwca to jest termin trzeciej edycji festiwalu Form Wielu. Wszystkich w takim razie razie bardzo serdecznie zapraszamy. My jeszcze pewnie spotkamy się przed samym wydarzeniem, a teraz już wszystkich zachęcamy. Przemyślcie to, bo warto zarezerwować sobie ten weekend. Dziękuję Ci serdecznie, Łukasz Jarzyński, pomysłodawca Teatru Form Wielu i jeden z organizatorów wraz z bratem Festiwalu Form Wielu był dzisiaj moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: Michał Stańczak, przewodnik turystyczny, jest moim gościem w Radio SK.
3: Dzień
1: witam
3: dobry.
1: Ci, Michale.
3: Witam.
1: Dzisiaj chciałbym, abyś poopowiadał trochę o ludziach, którzy związani byli z naszym miastem. Może zacznijmy od tych, o których mówiliśmy już na początku naszych wędrówek po mieście, czyli o książętach płockich, którzy podobno leżą w Katedrze Płockiej.
3: Tak, no właśnie, podobno. No czekamy ciągle na wyniki badań DNA, które już od pewnego czasu są prowadzone. No i liczymy na to, że te badania rzeczywiście wyjaśnią, czy i kto jest pochowany w płockiej katedrze, w płockiej bazylice katedralnej. Chociaż powiem Ci, że tak naprawdę nie wiem, czy to jest aż tak bardzo istotne. Tak naprawdę wnikanie, czy to ten władca, czy nie ten. Z pewnością jest to miejsce, które wiąże się z początkami Polski, z Piastami. Płock był miastem, w którym, znaczy osadą może najpierw, zanim był miastem, osadą, gdzie pewnie bywał i Mieszko I. Na pewno Bolesław Chrobry tutaj do nas często zaglądał. Potem kolejni władcy, którzy tutaj żyli i funkcjonowali. Oczywiście czas, którym wszyscy pamiętamy, to ten moment, kiedy Płock pełnił funkcję stolicy Polski, więc był i ośrodkiem administracyjnym, ośrodkiem handlu, ośrodkiem do życia duchowego, bo oczywiście biskupstwo, to wszystko powoduje, że ta rola płocka jest niepodważalna, jeżeli chodzi o historię naszego kraju. A już kwestia tego, czy ci władcy tutaj są pochowani, czy nie. Z pewnością byli chowani w płockiej katedrze. O, może tak.
1: No i teraz kwestia taka.
3: Czy oni czy są oni pochowani się... właśnie w tym sarkofagu,
1: no
3: albo czy te szczątki, które zostały złożone w samym sarkofagu, bo trzeba mieć świadomość, że w sarkofagu są szczątki teoretycznie dwóch władców, czyli Władysława Hermana i jego syna Bolesława III, ale pozostałe szczątki wcale daleko nie wywędrowały, bo są w krypcie, która jest pod tym sarkofagiem. Więc pochowane są te szczątki w tym miejscu i myślę, że to jest istotne, że my mamy takie szczególne miejsce, gdzie spoczywają szczątki, no proch już tak naprawdę. No trzeba pamiętać, 800 lat minęło, no to już wiele się nie zachowało. I wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że to jest takie miejsce niezwykłe w historii naszego kraju i naszego miasta i dla nas też powinno to być takie miejsce szczególne.
1: No właśnie, ci ludzie żyli tutaj i władali krajem, prawda? Władysław Herman to no, niezwykły władca. Czy wiemy, gdzie oni się urodzili dokładnie, w jakim mieście? Czy możemy to stwierdzić? Chyba nie ma no, żadnych
3: możemy
1: przekazów.
3: Możemy powiedzieć o Bolesławie III, że on był rodowitym płocczaninem.
1: Czyli, że on się tu urodził.
3: Tak, on się urodził tutaj w Płocku, urodził się w miejscu, gdzie dzisiaj jest wieża zwana Wieżą Zegarową na Wzgórzu Tumskim. Jak pójdziecie tam w to miejsce, to zwróćcie uwagę, że z prawej strony na dole są pozostałości palatium, czyli takiej siedziby, którą wzniósł tutaj w Płocku jego ojciec, czyli Władysław Herman, kiedy przeniósł się z Krakowa do Płocka. To taka pierwsza przeprowadzka stolicy z Krakowa. Przeniesiona została do Płocka. Z pewnością powstała imponująca budowla, dlatego że skoro przeniósł się tutaj władca, którego małżonka też pochodziła z wielkiego europejskiego dworu, no to z pewnością ta siedziba musiała robić wrażenie. Być może była kilkupiętrowa, więc no, z pewnością nie wybudowano tutaj, że tak powiem, byle jakiej siedziby. Poza tym w czasie, kiedy władał Herman, a później Krzywousty, Płock pełnił funkcję ówczesnej stolicy, więc było to miejsce, gdzie przyjeżdżały delegacje, gdzie przyjeżdżali goście, gdzie załatwiono mnóstwo spraw. Tam z pewnością jakaś kancelaria musiała funkcjonować, czyli no, generalnie cały ten urząd książęcy, pewnie szkoła, gdzie kształciły się przyszłe kadry. W związku z tym to było takie tętniące miejsce, tętniące życiem miejsce na mapie ówczesnej Polski. I w tym miejscu ci nasi bohaterowie z pewnością funkcjonowali. No z tymi źródłami pisanymi, jak wiadomo, jest problem. Do naszych czasów zostało ich niewiele, a te, które są, no szczerze powiedziawszy, są mało wiarygodne, bo opieramy się oczywiście na kronice Gala, zwanego anonimem. To pewnie jakiś benedyktyński mnich, który zdaje się gdzieś tam tutaj do nas dotarł. I no cóż, nie oszukujmy się, pisał na zamówienie władcy, więc wiadomo, że Bolesław III w jego kronikach przedstawiany jest w samych superlatywach, czego oczywiście nie należy mu odbierać, bo Bolesław III był niezwykłym władcą jak na tamte czasy. To była postać, o której wspominają nie tylko polskie kroniki, ale również europejskie, czyli to pokazuje, jaki to był niezwykły dowódca, jaki to był niezwykły przywódca, skoro o jego decyzjach, o jego bitwach, a trzeba pamiętać, że on w swoim życiu stoczył kilkadziesiąt bitew i potyczek, bodajże 47, o ile dobrze pamiętam, więc on tak naprawdę ciągle był w siodle i ciągle walczył, ciągle starał się scalić te tereny, nad którymi sprawował władzę i pozyskać nowe, no bo trzeba pamiętać o tym, że kiedy jedziemy nad Morze Bałtyckie i leżymy sobie tam, nie wiem, w Kołobrzegu, w Mielnie czy gdzieś we Władysławowie, no to trzeba Bolkowi podziękować, bo to on przyłączył tak naprawdę Pomorze do ziem polskich.
1: No właśnie, powiedzmy, że Polska wówczas przechodziła dość specyficzny czas, prawda, bo była podzielona między nim a jego bratem Zbigniewem.
3: Tak, zgadza się, no bo tutaj znowu musimy wrócić do jego ojca, czyli Władysława Hermana. Miał starszego syna Zbigniewa, z tym, że on był z pierwszego związku takiego, powiedzmy, no, niekościelnego, jeszcze gdzieś tam pewnie w słowiańskiej tradycji, słowiańskiej obyczajowości został zawarty. I pomimo tego, że Bolesław był drugim synem Władysława, to jakby od razu został wyznaczony na tego następcę tronu.
1: No, i tak wymodlony tak naprawdę.
3: Trochę
1: prawda?
3: Tak, bo oni się bardzo starali, przynajmniej tak przekazują źródła, że no, nie było łatwo. Łącznie z tym, że została wysłana delegacja z takim podobno dzieciątkiem wykonanym ze złota.
1: Tak, to było wielkości niemowlęcia.
3: Tak, żeby wymodlić, żeby ten złoty niemowlak został zamieniony na żywego.
1: No i to do Francji aż pojechało.
3: Tak, do Saint-Gilles. Natomiast no, nie wiadomo, czy to poskutkowało, czy coś innego. W każdym razie rzeczywiście jakiś czas potem przyszedł na świat nasz Bolek. I Bolek od samego początku był bardzo takim aktywnym młodym chłopakiem. Bo no, też musimy sobie zdawać sprawę, że troszkę inaczej wyglądało życie w tamtych czasach. Do 7 lat mniej więcej był pod opieką kobiet. Był paziem, no więc tam uczył się życia, funkcjonowania na dworze. Pewnie obserwował te wszystkie wydarzenia, w których brał udział jego ojciec i chyba bardzo za tym tęsknił, bo kiedy został giermkiem, czyli po postrzyżynach, po tym osiągnięciu tego 7 roku życia, podobno wymógł na swoim ojcu, żeby pozwolił mu pojechać na pierwszą wojnę, na pierwszą potyczkę. No, giermkowie nie mogli brać udziału w takich potyczkach, no ale no, to był jednak książęcy syn. Ojciec go zabrał i już od początku było widać, że on się doskonale w tej wojaczce i w tych trudach związanych z walką doskonale odnajdywał, chociaż podejrzewam, że no, miecza to on jeszcze w dłoni pewnie dzierżyć nie mógł, a przynajmniej takiego pełnowymiarowego miecza.
1: No tak,
3: bo to
1: powiedzmy,
3: jednak
1: że one były dość ciężkie.
3: Tak. ale był pełen chęci. No i kiedy Bolek ma lat pewnie około 14, tak przypuszczamy oczywiście, no bo to wszystko są przypuszczenia, około 14-15 lat zostaje pasowany na rycerza przez swojego ojca. No też nie do końca wiemy, być może było to w katedrze, bo katedra wtedy funkcjonowała, no nie ta, która jest teraz i nawet chyba nie w tym miejscu, bo ślady tej pierwszej prawdopodobnie drewnianej katedry są nieco bardziej na północ niż obecna katedra, ta murowana. A jeżeli nie tam, no to w Palatium. Na pewno gdzieś no, musiała być, że tak powiem, niezła impreza na zamku, skoro książęcy syn został pasowany na rycerza. No i oczywiście od razu zasłynął tym, że jeszcze zanim został pasowany na rycerza, to dowodził przy zdobywaniu, przy obronie Santoka. Więc no, to naprawdę to musiał być chłopak z niesamowitym temperamentem i zapałem do tego, żeby walczyć.
1: Powiedzmy, że to pasowanie na rycerza również symbolicznie możemy oglądać w tej chwili na rynku Starego Miasta.
3: Tak, samo południe, jeżeli się wybierzecie, zobaczycie właśnie odtworzoną scenę pasowania na rycerza, przy okazji wysłuchacie polskiego hejnału.
1: A propos tych modłów i kościoła pod wezwaniem świętego Idziego, bo do niego właśnie kierowano modły, tak, to również poszukujemy takiego kościoła w Płocku, prawda?
3: Tak, i pierwotnie lokowany ten kościół był gdzieś w granicach ulicy Tumskiej i Królewieckiej, ale dzięki odkryciu tego wczesno-średniowiecznego cmentarzyska na tyłach, powiedzmy, obecnego Pałacu Ślubów, czyli Pałacu Rodziny Flatau, okazuje się, że być może ten kościół czy kaplica świętego Idziego znajdowała się właśnie tutaj.
1: I przypomnijmy, że właśnie ten kościół czy ta kaplica została zbudowana, ufundowana przez Władysława Hermana
3: w podzięce, prawda? Tak, za to, że na świat przyszedł jego syn. No jak wiemy, syn dzielny, syn waleczny, syn, który, wspominałem już o tym, że zasłynął nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. On też przeniósł tutaj na płocki grunt i na polski oczywiście mnóstwo zachodnich wzorców. To był bardzo nowoczesny władca, bardzo otwarty na wprowadzanie zmian, na dostosowywanie się jakby do nowoczesnych, ówczesnych oczywiście trendów i to mu się udawało, naprawdę, to mu się udawało i dlatego Płock był takim bardzo ważnym miejscem, do którego wracał, z którego sprawował swoje rządy. No sprawował je w taki sposób, jak wtedy to miało miejsce, czyli większość spraw załatwiano siłą, jeżeli nie siłą, to innymi argumentami, bo to zawsze można było kogoś wygonić, można było kogoś tam oślepić, pozbawić języka.
1: No, tak między innymi zrobił ze
3: swoim bratem. Tak, bo oczywiście tutaj do tego nawiązuje. No tak rozwiązywano wtedy konflikty. I trzeba pamiętać, że też nie możemy tego oceniać z dzisiejszej perspektywy, tylko to było jakby, ciężko w to uwierzyć, no ale normalne funkcjonowanie w tamtych czasach. No żeby wyeliminować konkurencję, no to trzeba to było jakoś tak zrobić stanowczo.
1: Wracając jeszcze do jego ojca, Władysław Herman też władał krajem właśnie z Płocka.
3: On przeniósł się z Krakowa do Płocka. No, przeniósł się z Krakowa, bo tam niespecjalnie mógł liczyć na poparcie może władców krakowskich. Zresztą on Płock bardzo lubił. Tutaj sobie urządził tę swoją siedzibę i stąd władał. Inaczej niż jego syn oczywiście, bo Władysław Herman, tak jak mówię, no, zachowując oczywiście jakiś tam dystans do kronik, przedstawiany jest jako taki władca, który no, nie wsławił się żadnymi wielkimi bitwami, nie wsławił się żadnymi nadzwyczajnymi osiągnięciami, ale z drugiej strony uważam, że to był sukces Władysława Hermana, bo jeżeli w tamtych czasach, a trzeba pamiętać, że to były trudne czasy, przez cały czas ktoś tutaj był zainteresowany zdobyciem tych ziem i bardzo zamożnego Mazowsza, bo Mazowsze świetnie sobie radziło i tak naprawdę było takim miejscem, które nie było specjalnie atakowane. No oczywiście od północy tutaj do nas przyjeżdżali z wizytami Prusowie, Bałtowie, Jadźwingowie, czy nawet Litwini. No ale jakby do nas nie docierali z południa Czesi. Od zachodu Niemcy też nie. No Ruś próbowała, ale też no, niekoniecznie zawsze do nas docierała. Czyli to był taki ostatni bastion w zasadzie nienaruszony i doskonale funkcjonujący. Jeszcze po czasach wcześniejszego Masława, czy Miecława, jak go tam zwą w kronikach, Mazowsze naprawdę płynęło, to była taka kraina płynąca mlekiem i miodem. Tutaj świetnie wszystko się działo, świetnie funkcjonowało i ja się nie dziwię, że Herman się przeniósł tutaj na Mazowsze, też bym się przeniósł.
1: No i tu też zakończył swój żywot.
3: No tak, tutaj zakończył żywot i został najprawdopodobniej pochowany w Płockiej Katedrze, tak jak jego małżonki i analogicznie z Bolesławem III, zwanym Krzywoustem, który co prawda zmarł w Sochaczewie, no ale pochowany został w Płockiej Katedrze, no bo była jedyna katedra tutaj. Ale urodził się w Płocku.
1: Czyli tak, jeden zmarł w Płocku i to wiemy na pewno, tak. a ten na pewno wiemy, że się urodził, prawda?
3: Tak, znaczy, no, z tym na pewno to przy badaniach historycznych to ja bym uważał.
1: No duże prawdopodobieństwo.
3: Tak, ale najprawdopodobniej, o, jeżeli powiemy, że najprawdopodobniej urodził się w Płocku, tak zresztą przyjmują historycy, no i zresztą trudno sobie wyobrazić, żeby gdzie indziej się urodził. No z pewnością tutaj to ja wiem, że powiedziałem z pewnością, ale no, to było takie miejsce, gdzie bezpiecznie mógł przyjść na świat potomek księcia i sobie dorastać.
1: I ślady Władysława Hermana i Bolesława III, zwanego Krzywoustym, na pewno znajdziecie w naszym mieście i warto również właśnie wędrować sobie tymi ścieżkami i pooglądać to, do czego już zachęcaliśmy we wcześniejszych audycjach.
3: Koniecznie, tak. I pamiętajcie, że książę czeka na was na Placu Książęcym.
1: No właśnie. Moim gościem był Michał Stańczak, przewodnik turystyczny. Dziękuję ci za przybycie do studia.
3: Dziękuję serdecznie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

0: zawsze, bo te słowa twarde są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcesz szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.